DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Sole Funk i Martin. Sjekaj ponedelnik od 22 do 23 časa na Antena 5.